Lit Premiera Witternik at Chasse. Je jonimo Chas Leci Lita du a de Stamje Mirchin Wetzlich de de Hutbu napisau sa tutun Oratori a hai, wunje Sonja, Hutbnik, Spiwer a Komponist, tak moje Schretz Mirchin Wetzlich. A jetisch derje so steine dale Sonny, schako so litza September sa so jedna z jeho myslitschku zwapraudzi. Budge to pra premiera oratoria Wulkotna Woda. Poli bretsche Roger Domaszczynie, Arrangementche Johannesa Gerstengabe, a zwobrazami Macia Bulanka. Prinja Sapska Kulturna Brigada tutu nazwu czuje Lydia Maciowa, jesie do Koldica dojewa, jako su tam znawodnicu Judit Kubicec intensivnie za tutun werszk zwuczuali. Nitko wozmu na sobu na probu a słyszymy, że raz noc do wulkotnie wody, a zonimy też w oczuleriu, wiace w oratoriu.

0: internecie, ale też w serbskich słownikach jest za nie rywa.
1: To zvuk by mi ważne. To zvuk toho słowa. Also, to jest za mnie szedztu ważne. Also, ja jednoż praju wylkotne słowa są naše predownice, gdyż bych ja raz przyrodu zjazani za rostliny a zwieriata namakali. A człowiek pytnie, gdyż jen te słowa czyta, a dołby za, jak jaraz są się naše predownice przyrodu ważili. Pstruhi, liny, szczuki w ryczkach a rybiach, w wodzie wodosytk, szczurny we łóżach, pluszcz a ponorjaki przy potaczach, żółty meczik a zcina w przyrowach, wodolica żaba a skopczku chatku na wączałe, woda zaruczy żywienie.
0: Jak ważna woda za nasze żywienie je, to są się też szulerzy wiadomi, gdyż Franciszka z 12-letnika.
2: Schon, da ist da nicht so, da da wusit, da die nascha Domo ist na ja nicht, ha, so da jen vidi, so da so schon zmini, ha, da schon suche wurde, ha, de Ritschki jetzt nicht so tak wusik, ich kann so dem Bulli, ha, da schon nicht so chini die, so sehen wir. Frau ja, die Kuslalam, da so ein Kuslut wird wurde, ha, so ein Tag will, ne, schetrebe, halle, samon asebia, da jen Wulki-Prozess, zirkunde Prozess, kotrosso jara, tschechko jen ist da horre, da.

Nicht du ne, bis Matscherie, bis Nana, pack dich nichts attack, Bolladame. Da Budeschina, Damje Jan Malink, stort gsweje Kulowate, sedom Jessacine switchu, as Bojo Pschechurika, lube Nana, Pschichodne Nana, adjido. Sweje Wutrobe Pschee, Mötschik, twoim Jensnischim, sedom Jessatum, potekim stortk. Boże żonowanie, krótu strotu, weselo z 12 nuczkami, a dalej dość mocu za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyja Markos, Asiu, Madlenka z Tomaszom, Lubina z Robotom, Jadwiga ze Stefanom, a cała Bobria nuczku gratuluje swojemu lubemu dziedzi Jani Malinki k szczotkonniejszym 70. narodninam. Piatk potom je Radwoju Jan Wesela swoje pecz a sedom dżesacino woswiczył. Jubilari gratuluje manželska Regina, jeho pecz dzieci kajsteś nuczki Antonia, Juri, Johanna, Jakub, Helena, Paweł, Marko, Marek, Milenka a Lubina. Z postruami so gratulacji przyzamknu też soce a bratraj kajsteś przyuzni a przeczeljo z bliska a z daloka gratuluja Jani Weseli Radwoju k 75. narodninam.

Jano ešte dva dňa plňu dostaňošo novú slepiansku modu. Kúšte žen vám šetste jome jadnú drastu, ako jo nastava ve projekte Sob et Veslepe. Tekete nejmoče mogu nosiš tradicionálnu drastu a s tým ved zachopienka vedrosť serskej tradícii. Jenny Schreiber spiewa je wede je uszewa lubosne zichece zec. Za to je uszewa metro zelene sukno serskie lappe. Ten przyjemny zec je tak ugetowane, aby ta abo ten małki bżeze problemu mogą nadejść swój świat. Oglądajcie sobie te foto na naszym internetowym boku. Wedwautory napsiadajn w Serskim Kulturnym Centrum je w Slepe.

0: Savospa logisch mit ja Usweliwa Rostlino Feldrittersporn Serski Zygainki Akokwet Lita Dvatisats Schestsch Advajastscha. Ja, Adler Zogor, Stim, Josse Saberauer, Maria Alikoska Winklerover, Ajosse Decke, Weissach Obschaschauer.
1: Ja, ich bin gerade dick in den modernen Rittersporn, die ich hätte.
2: Ja, Mama, was der Sagrotze, da war ja Tag, was hat ne Kritzk, ja? Quiso, Poe, Artecke, Zerrinne, Bewe.
3: Alle ten kwietk niemski Rittersporn, we schakich barwach ak majluje we Zagrotze, to jo ten kubłany.
1: Modern Rittersporn, ak orduje sety.
3: Na serske kapłank. Ten ak rościo ziwy, to jo nieco drugiego, to su cygańki. Zele, ak jo rosło na peli, abo na krzomach drogu utyke niega.
2: Na polach rosło, nie lepiej w żytu, to ten żywy rytarzpona, to są cyganki.
1: Pinie guneszko rosło jeszcze, ten pieryczny, to jest ten rytarzpon, o, ten ak pieryczycy jo przy nas rosło.
3: Nice nie zela z hebrycidami, a zgubienie krzomą na roli cyganki mecnie obgrozują.
1: Te pierwsze na poliach rosły, ale ten jest na poliach zgubił, gdyż chemia je przyszła, a to straszne, suche, groźne wiedro. Każde lito to samo jest w tej zemi nici, a gdyż piszczył, wyda przyszło, ja poliałam pętkę ten zase przyszło. To drugie wiedro je przypomagło tomu, aż to je tak przyszło, aż ten wice nie rościł.
3: Z miastymi ustupują cygańki jano iści na zapuszczonej krainie. Arnoszt Muka jo zapisał we swojom słowniku słowo cygańki za rostlinu Feldrittersporn, Consolida regalis. Cygańki słuszają do familie Żorusza. Ich drugie serskie pomieniowanie, Srocyna pazora, niemski Hanenfus, przyrównują tu rostlinu tylko w angielskiej a czeskiej rzece z pazoru tego ptaszka, sroki. A tylko we polskiej rzece to mnie za cygańki znają.
4: Myśmy ga mieli takie pelo, a te su se tam cestrze sami usali, a takie gumnyszku su se znaś przypadnie usali, a moja mama jo przecej k nim groniła, aż nie to to buzio polskiej rzece, aż to su sroczki, to groni małkie sroki. Jo. Ale nie o wiele wet nich ziarżała, wet tych kwietków. Te nie są takie nagliedne, jako te, coż gumnie se kubłają, nic. To są takie żywe, jadnore kwietki na pelach.
3: Cygańki rosną na kalkowej zimie, a kwitu wet maja aż do septembra.
5: Te są rosli na pelu. Mloge są je mieli wieczne, mloge nic. My nieśmy żadne doma mieli.
3: Dwójkę kwisionkowe stołki cygańku medrie se wet daloka na krzomach trajdowych pelu albo na frysznych kopicach zimie.
2: Ten nie o takie wielkie, ale ten o takie szajnki. To goni aż ten gawężyszy kwiszo. A ten ma tak wiele powietrza tam, ten zegnany jota.
6: To są w naukach, tam jo miazy była dobra rola, a tam są mieli tylko te małe roślinki.
3: Cygańki mogą być aż do 400-500 centymetrów wielkie. Kwisionki kwitu na jedną dwójkiem, drobno włosatem, mecnie roznogasionym kijaszku. Opienka są nisiate, zielone, a rożkate.
1: Tylko są te lupiena, a pym pisze to kwisienie, a pym już wolę kwis. Mydry a bily.
3: Ale ty gronisz to jo ten, ak tyke na pelach rościo?
1: Pieli jo na pelach rościo.
3: To wesebne jo, kwisionka ma niezi 2,5 centymetra dwójki, uski wetszok, niemski szpon. Wet tego słowa pechada niemskie mie rośliny Rittersporn. Dłymoko wetom wetszogu kelucha kwisionki jo nektar. Tego dla udostanu ten nektar jano insekty z dłujckimi cycakami, ako na przykład ćmiele. Pe o kwisieniu cygańku nastanu na dwójkę płodowe kapsle z wiele drobnym czarnym semieniem. W tych kapslach jo koncentracja gada rośliny nej usza. Używają gad za tamanie glistwu na przykład. To jo niemski szpulwum.
5: Ja sobie jo upyznał, jakie są byli mydre, росли дох ми так усоко. Я дійсно то зовсім вече, а що з тима може загифтова, що не залюче, так, а що мусиш глядаш, аж є пчимі, аж мусиш засну миш, а глядаш, аж за те руце не ніц пчіпетля.
3: Циганьки су били в людовій медицині уж общаці облюбуване. Су їм пчіписували геярську мец, наприклад, пчі ранах. A ve srejžovieku sú vierili, až jo medra barva kvišonku dobra vecam. Tak, ktož jo viele citav a pisav, ten jo dejav tu rostlinku mišteke vejšpie.
0: Cyganki pláša ako mecne obgrozona a sú symbol za viele drugich druženov živých rostlinov, ak sú se zgubili v agrárnych krajinách v sledných lečasetkách, veni stoje ve všech zvieskových krajach na terénej liščenia a sú se uzvelili ako kvieck toko leta 2026. A jo, to mi je cyganki, ma to popšom neco so spôvom cygan, cynniš tak pšauje, nemogu ta na to vetegroniš, ale to slovo cygan bužo gra Schnitt Rollo, Jovo Pschisut, Sinti Aroma, Wepelske, Nascha gewohnt Thema Jinsa.

sind die Arome Atekepsi Sushniki Lareri, Lovara, Kalderasch, Aboieniskich, suf Europie stolicia duiko petrafione vet diskriminatia. Na terenie jinsai schneie rumunskeje, vetensas nech wierhoistfach Votava Moldau Avalachai, su ashtos reich živišnastego stolicia, pieš stolicio duiko žaržali Romu ako nevolniku. Po założeniu niemskiego kejżorstwa w 1871 su byli ukaze a pestajenia, z którymi suzinti a Rome dejali byś znamecu trajnie zasedlone. Obca z Weimarskiej Republiki su udawali wesebne upokaze za cyganu ze zamierom ich dopłynie zregistrirować.

Ta polityka Józef w III Reichu knieżyła dalej. Polityczne rubinie pszało Zinti a Romu, Józef zachopiło direktnie żywiś na ściostoci a ciżaścia. Z całym rydom kaznią a pestajeniu suweni byli stigmatizirowane jako rożone złozniki. W ramiku tak pominionego zaoberańskiego wejowania przeciwo niestatkam su nacjonalsocjalisty nieto pepajżowali każdego, akio pe ich mieniu megał niżi raz ugbaś niestatk. Obtwarżowali su to z biologiskim terstwom. Uże togo joen estat nusko wiele Sinti a Roma z przywestieniem kazni we zajżowaniu dorostoju z drbnonieju herościu k sterylizacji. Perla szakich herościów a brachów su zarydowali jako kategoriu za sterylizację derbnu słabomysl. Niendo su megali teke szpatne szulskie cenzury, albo felujuce pewołańskie kubanie, albo felujuce przystajenie jaść k sterylizacji. Rono tak jako żydojskie ludzie su Sinti a Romy byli żywiś na 605 a ciżaścia w nürnberskich kazniach definiowane jako drużynie cuza rasa. Przybierający su ich usiskali ze zjałonego żywienia. Tak nie su dostali dowolność za żywarstwo. Dzisiam su zakazali szulsku udzbu, su sledowali zakazę żenienia a nuskane zielenia mandzielstwa.

1936 su we strobotniskem Amsie Reicha w Barliniu zachopili projekt przesliżenia rasów we Zinti a Roma w Niemskiej, Austrijskiej a we obcerku zinsaśnieje Czeskiej Republiki. Przytom sumiazy drugim udzielali rodopisy jednotliwych familią Roma a Zinti. A te su se sięgnuli psasy przez więcej jako 100 lat sledek. Su ludzi mierili, fotografirowali, registrirowali krzejnu kubku, barwu łosu a weco. 1936 jo uszy tego sledował ukaz we wejowaniu przeciwo cygańskiej plozy. Ten jo dał zakład za nuskanie Zinti a Romu westaś trajnie zasedlone na wiestym miestnie. Praktyski jo to pak weznamieniło zamiestnienie w Legwach.

až do septembra živišna 690 a čižašťa jo centrala rajša za vejovanie přešivo cigaňskému nerodoju registrirovalo čižašťa 1000 zinti a romu. Supestajili jich deportirovaš z rajša ven do ligu za nuskanech živašerio v obsažony Pelskej. 16. decembra živišna 602 a stržašťa jo Himmler rozsužil v Auschwitz ukazu šiknech ešti v rajšu zavestanech zinti a romu deportirovaš do koncentracijských ligu a getu. Cygańskie legło w koncentracyjskim legwie Auschwitz-Birkenau są natwarili żywiśna 602 Asterżaścia. 2 augusta żywiśna 604 Asterżaścia są tam usmiercili slednych przeżywiecych w płynowych komerach, a legło zaurili.

2 augustio sed latogo 2015 przypeznał przez Europski Parlament jako Europski Holokaust opomiński dzień za Sinti a Romu. Międzynarodny opomiński dzień w opomniściu Auschwitz-Birkenau każde lato organizuje Centralna Rada ze Związkiem Roma w Pelskiej w kooperacji ze Statnym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

0: Najważniejsze Roma a Sinti Centrum a Musei w Niemskie je dokumentacijski a kulturny centrum niemskich Sinti a Roma w Heidelbergu. Wen pokazuje trajny ustajęcuk stawiznam a przysledowaniu mięczyny. Romani Rose, przedsedar tego centrum a groni.
1: Żywo za biergarskie pszała centralnej rady a jeje członkojskich zwisku jo wiele dojśpiło. Przypyzna się mrożenia luda, przesażenie zarunaniu za opery, skończenie wesebnego registrowania a dyskryminacje przez statne zastojnictwa. Nieopak żadna przycena pepuścić strażniwość na przeciwo do namece z wolnemu rasyzmu a dyskryminacji. Żebo za biergarska pszała jo notne wiecej ako gdy.
0: Szakorake lokalne dokumentacyjskie miestne, ako w Magdeburgu albo w ramiku temporarnych projektów pokazują nachylnie wesebne albo drogujące ustające k temie Sinti a Roma w Niemskiej. 1902 1900 zwieskowe kniżarstwo obzamknuło założyć nacjonalny pomnik k dopominaniu na morzenie ako cygany prześladowanych europejskich Sinti a Roma. Pomnik umioca Kani Karawan obstoi ze studnie z kamieniem, ako se dajo zapuścić. Na nią leży każdy dzień fryszny kwietek. Uszej tego informirują tofle we ugranicowaniu a masowym mordarstwie tej mięczyny obcas nacjonalsocjalistyckiego kniestwa. Pomnik jose styria 20 decembra 2012 świetosnie przepadał z jawności.

0: rozgronie rozkładuje Adam Bartosz sierść kości przy używaniu za przymiesio Zinti Aroma.
1: Cyganie czy Romowie?
2: Cygane albo Romy, obyczajmy to przesianie projicirować na drugie ludy, aby rozmieli, co jest problem. Najbliższy przykład za nas Peloków są Niemcy. Nasze przedowniki są tak pomienili naszych petwiacjonych sąsiadów, których mieli za nimich ludzi do krono mimo zakładnej człowieckiej kakości. Cesto sega stanio w stawiznach, aż se sąsiady pomienili ze zaśpieniem. Drugie pomienienia są znaś neutralne, emocjonalnie pak cesto asocjowane cewe przypadnie. A Rome są za to przykład. Francuzarie gronie ga im cyganes, cygane, ale teke bohemiane to groni ak psidus czeski. Wenni su ga psisignuli z tego smiera. Świede gronie im dożincaśnego Tatare, dokulaś tak su to niga historiski asocjowali. Słowo cygan su im dali w byzantyjskim regionie, takie dosyć neutralnie, a Atinga noi, cygane, su gronili takie takie sięgające kupce, kotarejś żywieński styl su asocjowali z przychadnikami z indyjskiej w 11-12 stoliczu, a takie pomienienia ustupują we wiele europejskich rzecach, cygane z cyganiar, cygane, cygan. We wiele rzecach, wesobnie słowiańskich rzecach, słowo cyganio dostało pejoratywny weznam. Polski so groni na przykład nie cygain, to groni nie szumluj. Dokodla jo nastał w 70-tych latach taki proces pla inteligencji Romo, pominamy, aby nas pomienowali z naszym swojskim mieniem Rom. Rom groni na romaski muski, luż, człowiek, a to miesu towaryszności akceptowali, a przyuzyli. Wet 70-tych lat lansirio to mnie w gwonych rzecach kraja. We mogach krajach ja pomienienie Rom zawiesujące. W polskie pak mogę wesebnie starsze Romy sumienienia, aż ja to tradycjonalne mnie cygan topszały. Weni przecie zase gronie. Mój nanio był cygan, mój stary nanio był cygan, a ja se cuju teka jako cygan, a to pomienienie mnie nie sromosi. Zmiena se żena więcej przesadzio. Wesebnie pla młodych, a ja mienim Rom, jo to pszał we swojskim je.
1: Przejmowany i poprawnym terminem uważam jest jednak ta nazwa własna Rom.

0: Roma asenti majów pelskie oficjalny status etniskeje mięczyny. Ten status je ustajone w nacjonalnej mięczynowej kazni, ketaraż im zawieścijo wieste pszała opliwania ich swejskie kultury a rece.
1: Romowie w Polsce uznani są wedle ustawy jako tak zwana grupa.
2: Romy są polskie przypiznate jako etniska mięczyna na rozdzielkę narodnym mięczynom, gdyż się pesiguju na obstojecy stat jako niemska, ruska, czeska albo słowakska mięczyna. Etniske mięczyny nie mają żaden pesik obstojecemu statoju. W polskiej są to na przykład Łemki, rusińska etniska, Kubka albo Tatary, tatarski statka nie dają, albo Karaimi, a teka Rome. Rome są jedna z największych kubków, które stworzyły tu etnisku mięczynu. 2003 knieżarstwo przypowiedziało program na dobro skromażeństwa Romowe Pelskiej, a ronostajenie są drugimi bergariami. Do tych miast nie są z nimi obchadali ronopszaunie, ich ważne żywienia, kultura suga zawinowali niski kubłański niveau Romu. Toż ten program knieżarstwa jadeo polepszyć obstojności Romu na pelu kubłania, strowote, przeżywo bez żywabności, a teke szyryś wiedu w tej mięczynie, jej kulturie a skromażeństwie. Wesebnie kultura a wieda w skromażeństwie Romu z tej byłej zakład za nasz muzej, za wszakorake projekty, któreś sudejali spiechować romasku kulturu. Już o niektóre lata jo to nie to program integracji skromażeństwa Romu.
1: Jako program integracji społeczności romskiej.
0: Adam Bartosz przystaje k sytuacji Romu Azinti w Polskiej.
1: Według spisu z 2011 roku w Polsce.
2: Peludlicy News lata 2011, jo Polskie bydli wo jadna 17 tysac Romu. Przyduce ludlicy nie 2011, jo pokazało jano 13 tysac Romu. Te liczby pak su wielgin petket noszone prze specyfiku ludlicy nie. A u się to Romy sami cesto deklarują polską nacjonalność. Płaszczyce przepisy we polskiej dowolią tylko uznać dwojne nacjonalności. Tak mogą się uznać jako prydne, ke etniskie kupce, tak są Romy definiowane, a jako drugie, ke polskie narodności. Albo naopak, jako prydne mogą się identyfikować z polską narodnością, a jako drugie z romaską. Gdyby pak aż faktycznie w Polsce bydli już 20 tysiąc Roma, jo to krado mała liczba w przyrównaniu z drugimi sąsiednimi krajami, są to gato lepta 3 promile całej ludności.
1: Bardzo niewielka liczba w stosunku do innych sąsiednich krajów, bo stanowią oni zaledwie 3 promille całej społeczności. Organy państwa świadczą dość spore sumy na realizację tego.
2: Z ostatniego boka staje już se nagledne sumy ke przesadzeniu toż tego projekta. My na przykład jako muzej przełzujemy projekt z używaniem już naspomnionej międzynarodnej karawany spomniesza. Wyzjawiamy wiadomnostny litopis studia Romologika a organizujemy kubańskie projekty za Romu, ale takie za całą tworzyżność. Pracujemy se uczyć tolerancu, rozmieszę a skromadne żywienie z Roma.
1: I współżycia ze społecznością romską.
0: Takie w Polsce są Zindia Roma polityczki organizowane.
1: Może jeszcze dodam, że w Tarnowie, gdzie jest muzeum, istnieje również.
2: Chciałeś ci przypomnieć, aż ja w Tarnowie, że się muzeum, takie najstarsze polskie romańskie towarzystwo, założone 1936. Jego cel jest szerzenie a uchowanie tradycyjnej romańskiej kultury. Nasz muzeum krado blisko z tym towarzystwem kooperuje.
1: Działając bardzo prężnie w społeczności miejskiej.

0: Snažnevice peživanja gerne projekt, k stavi znam Roma Azinti v Pelskej, jom jazy narodna Roma karawana spomnisha.
1: Może warto jeszcze dodać, że takim jednym z bardzo ważnych projektów, które...
2: Jeden z ważniejszych projektów, które sme organizirovali w 1906 a 1906, to było Miazenarodny Opomnienski Trek Romu. To był taki tradycjonalnie zrekonstruowany cygański przesiek. Za to sme używali nasze muzealne wezy a upożyczyli könie. A taki wezowy siek, już sięgnął niektóre dny długo namiestna, żeż są masowe rowy w slednej światowej wojnie zamordowanych Romu, kęż są byli opary nimskiego nacjonalsocjalizmu. Tych miestno około Tarnowa w najbliższe okolinie jo 6. Aby te miestna westali spomnieszu, sme biego liet tam naparali spomnienskie tofle, pomniki a druge. Jużo wesem liet ma ten mobilny trek stacjonarną formu. Zinca jo to miasenarodne opomnienski trek na Romo w formie tak pomnienonej tabor konferencje. Na niej se wiedomnostniki ze wszakich krajów umieniają na pelu sleżenia romanskiej kultury, polityki, na przesiwu Romam a poszuknie k romologiskiej tematyce.
1: Na temat kultury romskiej, współczesnej polityki wobec Romów i generalnie o tematyce romologicznej.

wszykne se powołaju. Powołanie jo zakładny muster Biblii, ale pla Jeremie wesebnie jasnie widzimy, jak zwiblowanie a powołanie słysze tej gromadze. Co nas zatora, Bożemu wołaniu sledować? To jo moc zuconosci. Jo pożydanie za wiestościu. Nieco my puścisz, cośmy siebie żurnie nażywali. A dwymoko we nas cesto sejzi zacuše niezamężenia. Przeliż młode, przestare, niedosegające. Co go dla tomu wołaniu dejmy sledować? Na zachopienku stoi ten żył, ażśmy w Boga kciete a lubowane. A pen jego przylubienie. Nie bój se, ja som przy tebie. Bóg se przyobroszuje k nam, a nas ze wszym ugotuje, coż trebamy. Nie trebamy to sami zwenożeć. Zacuńcz o krótko wyce, a dopominajsz o se na żyjszecu dowieru. Tam slezy niech ten stoi, kęć uprzestrzejo ruce. Wy jadnorje żeniosho. Przedsej malcniej, ako wam krzydle rostu, a w slednym momencie zczo popadnione. Rono to ma Bóg za nas przygotowane. Aby mię, któreś je uszej szyknogo rozuma, obzwarnuj wasze uczoby a myśli Chrystusu Jezusu. Amen.

0: Kuschelzimmer.
1: Helga Tatanova, Zeželova, Josvishi, was Riodu, Svoj, Chia, Sedem, Jasete, Narodne Žen, Pschiaschelki, Pschiaschele, Vesne, Domovinske, Kupki, Jej, Učabne, Gratuliruju, Struva, Devestaš, Asse, Živine, Vjaseliš. Ako teke, Vitae, Vetkubarka, Anet, Zišce, Nas, Rubena, Vena, Jomiva, Kulovate, Bostak, A Zavisce, Vjasove, Svijen, Vekrezo, Familie, A Pschiaschelo, Geschest, Jasete, Narodne, Modinu, Žice, Jej, Teke, Zvonki, Kura, Užica, Šotone, Lipše, Nadali, Vjele, Vjasele, Pschis, Pibo, New a drugich Aktivitach. Nasz niegaśny muzykowy redaktor, a serski komponist Ulrich Pogoda z Hoszebuza jo ordował pieczk 2,7 lat stary. Życzymy jemu z całej uczoby wiele zdrowości a gluki we przyrodzym żywieńskim lesie, a dalej wiele kreatywity a dobrych idei za jego muzyku. Niegaśny studijny rasz Karlo Fischer z Hoszebuza jo coda miał narodny żyn, nięto jo 1,7 lat stary, a k tomu gratuluję jemu dolnoserski sextet a pestrzela lubożycenia do domu w Rogencu, puszczo przecej dobrej myśli. Zledne pestru tenżo dobudy się na tamio miewa cora za wiele dolnych serbo prygująca wysoba bostak za takich akcji byli we wesem żasy tych letach na dolnoserskim gimnazjum je w tamiem internasie a takie jeszcze piczko pestrze cora jo Maria Kobialina ordowała wesem żasy let stara. A myśmy dostali lube życzenia to jo Juro Gira Zeželova.
2: Ja som niegaśny šulski vednik dolnoserbskiego gimnazjuma, a w mojom czasu jo Maria Kobielina při nás živava aka vegin angažovaná internátna vodkubárka. A ona jo se osobne zasažila za všetné serbske vědce. A ona jo sobou tekte iniciirovala vuknikolský zapustový šik v měšče Košebosu. Dožence ještě slyšíme, a kuži leto je to vyrážk v šulském živinju. A to je Maria Kobielina sobou iniciirovala. Ona je sama sobou šignila a ten bubon grava. A já tu nento hešči, ona má v 80. národnině veliký žik kroniš a šo dobrýho žicež dali strobotu a dere meže.
1: Duba Maria Tymžicyniam, co ja wielgin rad przyzamkniam. Za Ciebie krajomy o sztucku wet Twojego kobiele, jadno sztucku wet naszej witkojc minę spiwatej Tania Donatec, a Ronald Hein przy klawierie Joliana Piatokowa.